0: SK Łomża.
1: Czwartek, piątek, weekend, co tam? Czwartek, piątek, weekend, co tam?

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.

0: Poznańska. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.
5: SK Łomża News.
6: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Łomży mogą głosować online albo stacjonarnie. W ratuszu, w Akademii Łomżyńskiej, w Mansie albo w Parku Wodnym. Można wybrać nie więcej niż 2 zadania, po jednym w każdej kategorii. O szczegółach mówią prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.
7: Kolejna już 14. edycja budżetu obywatelskiego. Budżetu, który kształtuje nasze miasto. Dzięki środkom, które wygospodarowujemy z roku na rok w budżecie miasta na tak zwany budżet partycypacyjny, możliwe są realizacje inwestycji, wielu ciekawych, które dzisiaj możemy też doświadczyć i cieszymy się z tego, że w naszej przestrzeni miejskiej pojawiają się inwestycje, które sami mieszkańcy od początku, można powiedzieć, tworzą, bo na początku jest pomysł, później oczywiście tutaj w Urzędzie Miasta staramy się weryfikować te pomysły i jeżeli jest on możliwy do zrealizowania i uzyska oczywiście odpowiednią liczbę głosów w budżecie obywatelskim, wówczas jest on realizowany. Ja serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta do głosowania, które właśnie rozpoczyna się dzisiaj do aktywności, bo z jednej strony projekty, które są przedstawione przez mieszkańców, a teraz oczywiście te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, będą miały możliwość realizacji. Tak jak widzimy w tych propozycjach, które zostały zgłoszone przez naszych mieszkańców, jest szereg zadań infrastrukturalnych, ale też znajdziemy szereg zadań osiedlowych, które głównie dotyczą tej sfery rekreacyjnej. Jak widzimy, w ostatnich latach pikniki organizowane przez rady osiedla są bardzo pozytywnie postrzegane przez naszych mieszkańców, duża frekwencja i w tym roku również szereg takich inicjatyw zostało zgłoszonych przez naszych mieszkańców. Głosowanie rozpoczynamy dzisiaj. Można głosować elektronicznie, można też w 4 miejscach w Urzędzie Miejskim w Łomży, w Parku Wodnym i na Akademii Łomżyńskiej i też na również drugiej Akademii, czyli na Mansie. Serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta do głosowania.
8: Tak jak pan prezydent powiedział, na liście zadań, zarówno jeśli chodzi o zadania ogólnomiejskie, ale również zadania osiedlowe, jest bardzo dużo ciekawych projektów, zadań. Myślę, że każdy z naszych mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj rozpoczynamy głosowanie. Głosowanie będzie trwało do 2 października. Ostateczne wyniki poznamy pod koniec października, 25 października, więc w tym momencie bardzo zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu. Z tego, co już widzimy, jest duże zainteresowanie, więc to też jest dobry sygnał, że w tej edycji wzorem lat poprzednich weźmie udział duża liczba mieszkańców, do czego bardzo zachęcamy. Po ubiegłorocznych edycjach widzimy, że jest dużo ciekawych zadań realizowanych, pikniki, ale również zadania inwestycyjne, twarde, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić wszystkich naszych mieszkańców do głosowania. Pan prezydent oddał 1 głos, ja oddał ten 2. Poszło! Także zachęcam wszystkich do czynnego udziału w głosowaniu i już teraz zapraszam wszystkich do obserwowania tego, które inwestycje, które działania będą realizowane w przyszłym roku. Oczywiście głosowanie może odbywać się w sposób tradycyjny. Tu mamy cztery punkty. Jest to Urząd Miejski, Park Wodny oraz siedziby dwóch naszych uczelni, Akademii Łomżyńskiej oraz Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Tutaj nasi mieszkańcy mogą w sposób tradycyjny przyjść i zagłosować, ale również jest przygotowana specjalnie dedykowana tego strona, gdzie również można głosować. Zachęcam wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby brać udział w głosowaniu. Naprawdę warto. Widzimy po poprzednich edycjach, że każda z osób, która głosowała, zmieniła w jakiś sposób otoczenie, swoje bliskie otoczenie, więc nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby czynnie wziąć udział w tej edycji budżetu obywatelskiego.
0: Jak oddać ważny głos?
8: Jeśli chodzi, oczywiście trzeba wpisać adres zamieszkania Łomżyński. I trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosów, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
5: SK Łomża.
6: Pijany 16-latek hulajnogą wjechał w pieszą. 42-letnia kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście jedynie z powierzchownymi obrażeniami. Do zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Sikorskiego. 16-latek miał prawie promil alkoholu w organizmie i kierował bez uprawnień. O szczegółach mówi Urszula Brunińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
4: Wczoraj po godzinie 15 na ulicy Sikorskiego w Łomży wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia z udziałem nastolatków na hulajnodze elektrycznej i pieszej. Na miejscu okazało się, że kierujący hulajnogą nie był w stanie wyhamować pojazdu i w trakcie mijania się z idącą chodnikiem 42-latką uderzył w nią. Kierującym hulajnogą był 16-letni mieszkaniec Łomży, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Mało tego, przewoził on pasażera, ani 16-latek, ani jego 14-letni kolega nie mieli kasków ochronnych. W trakcie dalszych czynności, już w obecności rodziców chłopców, okazało się, że 16-latek jest pod wpływem alkoholu. Nastolatek miał 0,9 promila alkoholu w swoim organizmie. Kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście jej obrażenia okazały się być powierzchowne. W pierwszej kolejności wyjaśnieniem sprawy zajmą się policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Łomżyńskiej Komendy. Następnie zgromadzony w tej sprawie materiał trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Kierujący elektrycznymi hulajnogami czy urządzeniami transportu osobistego są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.
6: W Nowogrodzie pod Łomżą szykują się duże drogowe inwestycje. Chodzi o remont ulic Miastkowskiej i 11 listopada. Remonty będą kosztować ponad 13 milionów złotych. O tym, jak potrzebne są te remonty, mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
9: Jest to kręgosłup naszego miasta. Tutaj codziennie dzieci przemierzają tą drogą do szkoły, do kościoła. Praktycznie całe życie, które opiera się w naszej gminie, tak naprawdę opiera się o tą drogę. Sama droga to jest aspekt przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu. Dzieci nie będą musiały chodzić przy krawędziach chodników przy ogrodzeniach, aby nie być ochłapanym przez samochody, które przejeżdżają. Samochody muszą zjeżdżać na środek jezdni, żeby ominąć kałuże. Kiedy pada deszcz, jest tutaj wręcz ekstremalnie niebezpiecznie. Więc to jest, myślę, że ta droga jest takim też symbolem, przynajmniej w moim odczuciu, symbolem zaufania mieszkańców do tego, że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana, a z drugiej strony też wyrazem cierpliwości, bo ja tutaj pracuję od 20 lat, już 20 lat temu pan burmistrz Piątek czynił starania, aby tą drogę wybudować i tak jak pan starosta mówił, nigdy nie było na to środków. W 2017 roku nabrało to dosyć dużego tempa, też została przeorganizowany pomysł, jak ta droga miałaby wyglądać. No i dzisiaj kształt drogi jest naprawdę wspaniały. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jaki kształt ostatecznie ta droga będzie miała. Przede wszystkim będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, ale z drugiej strony my jako samorząd Nowogrodu widzimy też inne korzyści. Odprowadzimy wody opadowe z dużej części miasta, bo te wszystkie wody wręcz spływały właśnie ulicą 11 listopada. Odprowadzimy w sposób bezpieczny do rzeki. Będzie wykonany duży kolektor w ulicy Poległych dzięki czemu też będziemy mieli kolejny temat i problem rozwiązany, ale również cała infrastruktura w ziemi, która na co dzień służy mieszkańcom, czyli przebudowa wodociągu, który jest w bardzo złym stanie i jednocześnie również budowa kanalizacji sanitarnej. Oczywiście to w ramach odrębnego zadania gminy. Już dzisiaj gmina dokonała wyboru wykonawcy robót sanitarnych. Będzie to firma pana Marcina Smolińskiego, firma Smolta, z której też usług nasza gmina korzystała, więc jesteśmy przekonani, że bez większych problemów realizacja będzie zadania przebiegała. Liczę na to, że przy otwarciu drogi, a droga będzie dosyć szeroka, bo minimum to będzie 7 metrów, miejscami będzie 7,5 metra, więc jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które swoją cegiełkę dołożyły, przekornie powiem, że zmieszczą się przy przecięciu wstęgi. Myślę, że wszyscy wiedzą, że może nie jestem zwolennikiem przecinania wstęg na tego typu inwestycjach. Chociaż tutaj uważam, że jest to bezwzględnie potrzebne. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby można było zrealizować inwestycje. Tylko pewnie ja i pan starosta wiemy, jak dużo osób nam pomagało, żeby zrozumieć problemy tej drogi powiatowej, problemy mieszkańców i osób, które odwiedzają Nowogród. Mamy tutaj to szczęście, że jest z nami, oprócz pana starosty, pana dyrektora, pracowników zarządów powiatowych, mamy 3 radnych, więc liczymy na wsparcie w zakresie przebudowy ulicy Poległych oraz drogi, kontynuacji drogi do Szablaku. Dalej może kiedyś w przyszłości do Jednaczewa. Myślę, że potrzeba jest bardzo duża. Tutaj wszyscy, jak stoimy, radni obecnej kadencji. Jest pan Wiktor, który również wspierał działania podczas poprzedniej pracy Rady. Naprawdę mamy wspaniałą, zgodną i Radę, i mieszkańców do tego, żeby wspierać powiat w działaniach. A świadczy choćby o tym to, że nasza gmina dokłada również 50% środków najczęściej do zadań, które są realizowane przez powiat na infrastrukturze drogowej. I myślę, że tutaj ja oraz nasi radni, myślę, że możemy zadeklarować, że gotowość do tego, aby współuczestniczyć w kosztach, do tego, aby poprawić komfort życia mieszkańców, ale również sprawić, żeby Nowogród był jeszcze bardziej atrakcyjny, a dzięki takiej nowoczesnej infrastrukturze na pewno tak będzie.
3: SK Łomża.
6: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
10: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży w naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta. Jest taki właśnie taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny katedralny. Mamy też stary rynek, który w wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, no i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. No i mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na Prawie Chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny, przez eskadry niemieckie. 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej Starówki, parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. Czy zdaje się, że to jest przecież, tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijną biskupa, mamy od 1925 roku, a pierwsze 400 lat ten kościół był faro. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku, no może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy i bardziej wspaniałe i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku, został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. Czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł, rodzono ciotkę królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na Starówce Łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywała, nazywana była farą, odbywa odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj jest na prezbiterium, taka tajemnicza loża mazowiecka, która, no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium za amboną, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła ogrodzone, i tam pod tym na terenie tego przedsionka umownego mamy georadarem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, w którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany, początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była też stolicą guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen omen przez Niemców, jak się wycofywali z Łomży w 1944 roku, dlatego, że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A domek pastora był plebanią zbudowano przez Kacpra, wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią nomen nomen kościoła ewangelickiego? Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski, i to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem, jak już był tym wielkim marszałkiem i żeby historie miłosne miał niezwykłe marszałek Piłsudski, i między innymi częścią tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, bo został wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie i tego dokonał właśnie w Łomży. Tak? Mamy w końcu kamienne schodki, tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski, tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co co niesłychanie, zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tym tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać, jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że no, grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, no, w wielu miastach Polski są takie wow i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie, tak, turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się w Łomży w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, tam, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętniej podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy, tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, bo chcemy mieć jak gdyby świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży właśnie w niektóre województwa, tak, czy na przykład posługując się Facebookiem do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, znaczy pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4 tysiące. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża, turyści, to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej. Dlatego, że mamy trzygwiazdkowy hotel Gromada, mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane, mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy, tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego, że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa, bo Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma właśnie tych utrudnień takich, co w dużych miastach i jest stosunkowo łatwa do zdania jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami noclegowymi, tak? Ponieważ no, mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pensjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także no, ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków odnotowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy. Tak, my się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak, w naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie nasze miejsce na ziemi, tak? Czyli jeżeli chcemy zapraszać do Łomży, to owszem, jako baza i wypadowa w pewnym sensie i na Kurpie, i na Podlasie, ale mamy też taką wiedzę i takie materiały przede wszystkim promocyjne, gdzie możemy kierować i w trochę dalsze regiony, łącznie do Suwałk. Także nasz punkt informacji turystycznej, na chwilę do niego wracając, jest taką trochę ambasadą, tak? Ambasadą w cudzysłowie dużym województwa podlaskiego, ale jednocześnie i województwa mazowieckiego. Dlatego, że tak się złożyło, że Kurpie Zielone, historyczne Kurpie Zielone, leżą do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego.
2: Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. A magazyn zaczynamy od budowy mediateki. Prace budowlane mają ruszyć już niebawem. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać podpisana umowa z wykonawcą, który na budowę obiektu będzie miał czas do końca lutego 2028 roku. O tym, a także o tężni solankowej mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
11: Na jakim etapie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o budowę mediateki?
12: Jesteśmy już na zaawansowanym etapie związanym z wyborem wykonawcy. Wybraliśmy już wykonawcę, z którym 23 września podpiszemy umowę na roboty budowlane. Jest to firma Texom z Krakowa, która będzie miała do 29 lutego 2028 roku wykonać cały zakres związany z robotami budowlanymi. Umowa ta będzie opiewała na 32 612 000 zł, a po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na wyposażenie, dostawę i zakup i dostawę wyposażenia obiektu, i cały ten proces związany z projektem ma zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku.
11: Jest szansa, że te prace ruszą jeszcze w tym roku?
12: Tak, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostanę zaangażowany tutaj być lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż i to zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta, ale tak czy inaczej to już będzie po stronie wykonawcy, kierownika budowy, a tak aby uzgodnić kwestie związane z skompletowaniem odpowiednich sił do realizacji tego zakresu. My ze swojej strony na pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków. Będzie wyznaczony inspektor nadzoru, inspektorzy branżowi, którzy będą nadzorowali z ramienia Urzędu Miejskiego poszczególne etapy i zakresy tych robót. Ponad 30 milionów złotych. Dofinansowanie to będzie około 80% kosztów realizacji tej inwestycji. Dofinansowanie było nawet większe niż faktyczna umowa, natomiast w wyniku przetargu oferty były niższe niż przewidywał kosztorys inwestorski. Przede wszystkim mediateka ma zastąpić miejską bibliotekę publiczną, ma pełnić funkcję właśnie biblioteki, centrum edukacyjnego, przestrzeni do rozwoju kultury oraz miejsca pracy z nowymi technologiami. Jej taka multifunkcyjność będzie powodowała, że będzie to obiekt dostosowany do potrzeb ludzi w każdym wieku, od tych najmłodszych po najstarszych. Znajdą się tam biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie, zarówno dedykowane dorosłym, jak i dzieciom. Bardzo duży nacisk w tym obiekcie został położony na akustykę. Ma to zapewnić odpowiednie warunki zarówno do spokojnej pracy i czytania, jak też prowadzenia zajęć oraz nagrań czy wydarzeń, które będą mogły być realizowane, ponieważ przypomnę, że znajdą się tam również sale nagrań wideo i audio, sale gier, pracownie plastyczne, strefy kreatywności. Będzie też sala wystaw, w której będą mogły odbywać się na przykład spotkania autorskie, ale również klub okawiarnia, która również na pewno spowoduje, że ten obiekt będzie bardziej przystępny dla ludzi, otwarty i no, mamy ogromną nadzieję, bo że ten ogromny potencjał tego miejsca będzie mocno wykorzystywany przez mieszkańców Łomży i gości, którzy odwiedzają nasze miasto.
11: Właśnie, czy liczycie na to, że to miejsce będzie tętniło życiem? No bo wiemy, że miejska biblioteka no, nie do końca jest miejscem takim tłumnie odwiedzanym.
12: Myślę, że na pewno trzeba liczyć się z tym, że kiedy już ten obiekt zostanie otwarty, no to skala tej inwestycji, jedna z największych takich inwestycji kulturalnych w historii Łomży, z pewnością przyciągnie wiele osób, które będą chciały zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, i bardzo nam zależało, projektując ten obiekt, aby on był już był nowoczesny, odpowiadający współczesnym standardom, też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby był w pełni dostępny, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji zdrowotnej też, i tutaj kwestie te wszystkie zostały przewidziane, ale też właśnie nowoczesne technologie, które też zostały zaimplementowane do tego projektu, więc mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwsze zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała dobrze funkcjonująca placówka. Wiele będzie oczywiście zależało od załogi, kadry miejskiej, która dzisiaj funkcjonuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale znając tych Państwa, ich kreatywność, to myślę, że naprawdę bardzo długo czekali na to, żeby ten obiekt powstał. Też oni jako oddani pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, też oddani swoim czytelnikom, i na pewno już w ich głowach tętni wiele pomysłów, które chcieliby wdrożyć w tym nowym obiekcie, i zrobią wszystko, aby je wdrożyć, wcielić w życie już po otwarciu bram tego obiektu.
11: Co z naszą tężnią? Miała zacząć działać w wakacje, ale no właśnie, tak się nie stało. Na jakim etapie jesteśmy i kiedy ta tężnia w końcu rusza?
12: Jesteśmy już po odbiorze zakresu, który wykonała firma realizująca budowę samego obiektu tężni, natomiast obecnie rozpoczynają się roboty budowlane realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, bo bardzo istotne jest to, aby powstały tam alejki doprowadzające do tego miejsca, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie, tak aby również to miejsce było dobrze skomunikowane, bezpieczne i funkcjonalne. Spodziewam się, że te roboty mogą potrwać do listopada bieżącego roku. Myślę, że jest jeszcze szansa, że w tym roku będzie uruchomiona, natomiast trzeba się nastawić, że dopiero ten przyszły sezon będzie w pełni takim pierwszym wykorzystującym już potencjał tego nowego miejsca do spędzania wolnego czasu.
11: W ostatnim czasie pojawiły się takie doniesienia o czystości, a raczej braku czystości takich miejsc. No właśnie, jak miasto będzie dbało o ten stan sanitarny?
12: Przez 3 lata, zgodnie z umową z wykonawcą, utrzymanie, serwisowanie, uzupełnianie solanki i wszelkie kwestie związane właśnie z takim funkcjonowaniem, za to będzie odpowiedzialna firma, która wykonywała tę tężnię. Natomiast pracownicy MPGKiM również również są przeszkalani do tego, aby mieć wpływ na to, jak ta tężnia będzie funkcjonowała i żeby później płynnie już przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie tego obiektu. To na pewno będzie musiało być eksploatowane w sposób bezpieczny dla mieszkańców. To jest dla nas bardzo ważne. My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzali tam czas.
5: SK Łomża.
6: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
13: Pan Witold Długozima, założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos, jest dziś w moim studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
14: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20 edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzonego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja mówię, będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, czym tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
13: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
14: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jaki możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pewne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
13: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
14: To znaczy, bardzo mi cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obokach razem z tym małym recytatorem.
13: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
14: Tak. Dlatego, że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywa, nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje, ale dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach, po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znaleźć wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
13: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
14: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś, co się bardzo podobało. Ja i dziecko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są, ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest, dzieci sięgają raczej do klasyki.
13: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
14: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem. Wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza. Dokąd to tak jedziesz? Na targ do Łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, tą melodię ostatnio zwrotkę śpiewa. Gdzie podziałeś tęczę? Bo kupił na ulicę, łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to ten łowicki walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa i to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział? Sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. Ongiś to się mówiło, że takie teksty szczypacielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek i to już tyle lat, a jednak się pamięta.
13: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
14: W 81 roku przepraszam, bo już datę pomyliłem, w 80 roku, 15 lutego przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej, dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesny dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przeniosłem do klubu wojskowego
13: I
14: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa. Jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu, a bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
13: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
14: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego,

0: Narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że jest niewolnika, nie marłotnika. No więc to chyba jest prawdziwe.
1: A czego scena uczy młodego człowieka?
0: To znaczy ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne. Umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Na tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
1: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
0: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Mnie to jak gdyby po prostu dodaje skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawziąłem, że to jest ostatni prezes, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować. I to jest właśnie chyba, ma taką wartość, którą trzeba po prostu. Tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
1: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
0: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tej Słowacki. Ja mówię, oczywiście to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli. Jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
1: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
0: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że z naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdzie, w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
1: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
0: nie,
1: bez
0: to jest, zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. On jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym uśmiechniętymi strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOSiR-u w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
1: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby mógłby pan przekonać jakiegoś naszego słuchacza do tego, żeby wziął udział w konkursie, to jak by pan to zrobił?
0: Ja myślę, żeby po prostu za wszelką cenę otworzył sobie zbiory w domu, w którym, bo w każdym domu jest dom z książkami, to jest taka świątynia, więc w każdym domu znajduje się coś, co dziecko dla siebie znajdzie. Ja myślę, że jak sobie poszuka, powędruje, to się zaciekawi, to go wzbudzi, to zainteresowanie i będzie chciał się pokazać w tym koncercie finałowym, a to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy dziecko, gdyby zaczyna wchodzić w ten inny świat. Świat, nawet to, bo ośmielę się mówić słowo artystyczny, bo chyba to jest też dobrze. Ja mam trójkę bodajże aktorów, którzy chodzili do mojego zespołu kilka lat. lat kilkanaście, a dzisiaj są na scenach Opola, Krakowa czy Wrocławia, także no miło to.
1: No właśnie, a czy ma pan informacje o losach pana podopiecznych?
0: Staram się czasami z nimi nawiązywać kontakty, ale aktor to jest taki po prostu, jak powiedział,

0: Jeden z chłopców, że mówi, proszę pana, aktor, co się zajmuje swoją rolą, tak jak rolnik, jakby zaczyna się wiosna i musi być cały czas w swoim żywiole.
1: Czyli raz jeszcze przypomnijmy, uśmiechnięte strofki. Kiedy, gdzie, dla kogo?
0: Uśmiechnięte strofki dla przedszkolaków z Gronu nad Narwią. Finał odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, Aleja Legionów 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Zapraszamy serdecznie. Już dziś czekam na wszystkich tych małych, milusińskich, kochanych aktorów.
2: SK Łomża.
1: A teraz wędrówka przez wieki. To jedna z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, którą w każdej chwili można obejrzeć. A o tym, co ciekawego znajdziemy na wystawie, mówi Magdalena Bilewicz z muzeum.
3: Bardzo ciekawe rzeczy mamy na naszej stałej wystawie. To, co jest najciekawsze tak naprawdę, co wszystkich interesuje, to jest rekonstrukcja grodziska, które znajduje się w Starej Łomży. I to jest bardzo ciekawa makieta, przy której właściwie wszyscy się zatrzymują, ponieważ ona przedstawia ostatnią fazę funkcjonowania tego niezwykle ważnego i ciekawego grodziska, które jest bardzo blisko nas. Tam na tym grodzisku były prowadzone wykopaliska w latach 60. i 80. Teraz do tego wróciliśmy i można zobaczyć zabytki, które zostały tam odkopane. Eksponaty, które znajdują się na tej wystawie, zostały przekazane nam właśnie po wykopaliskach albo nadzorach archeologicznych podczas prowadzenia prac w Łomży i w Starej Łomży. Także to są zabytki, które dotyczą naszego miasta i okolicy. To jest bardzo duże założenie. To jest jedno z największych założeń, jedno z największych grodzisk północno-wschodniego Mazowsza. Więc to już jest interesujące. Poza tym jego ostatnia faza funkcjonowania, jego budowa jest bardzo niezwykła. Myślę, że kolejne wykopaliska odpowiedzą nam na wiele pytań, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, ale właśnie ta wielkość tego założenia i nietypowy kształt tak naprawdę tego założenia. Niestety bardzo niewiele wiemy na ten temat, ponieważ tak jak grodzisko na przykład, mamy grodzisko w Wiźnie i ono po informacje pisane na temat tego założenia, że funkcjonowało grodzisko w Wiźnie, mamy w dokumentach pisanych, natomiast na temat Starej Łomży nic nie mamy, żadnych doniesień, a to grodzisko jest dwa razy większe niż to, które było w Wiźnie, co znaczy, że ono było dużo ważniejsze. Natomiast nie mamy żadnych informacji pisanych na ten temat, dlatego tylko wykopaliska mogą nam przynieść jakieś informacje na temat jego znaczenia, kto tutaj mieszkał, w jakim okresie, jak tutaj żyli ludzie, czym się zajmowali, co jedli i tego typu informacje. Pierwsze hipotezy już mamy z lat 60. z wykopalisk profesora Żurawskiego. Później z lat 80. te jego hipotezy zostały częściowo potwierdzone, że były trzy fazy tak naprawdę funkcjonowania. Były dwa grodziska. Wcześniej było w IX wieku mniej więcej. Zakłada się, że była tutaj osada. W XI wieku powstało pierwsze grodzisko cyplowe. Potem ono zostało zniszczone i druga faza to jest mniej więcej druga połowa XII wieku powstało drugie grodzisko, które zostało zniszczone mniej więcej pod koniec XIII albo na początku XIV wieku i już nie zostało odbudowane. Także to prawdopodobnie tak funkcjonowało, ale tak jak mówię, dopiero po ponownych wykopaliskach, pozyskaniu próbek, które będą mogły zostać przebadane, tak naprawdę będziemy wiedzieli o prawdziwej chronologii tego stanowiska. I Łomża, i Stara Łomża również świadczą o tym, że tutaj było bogaci mieszkańcy tak naprawdę byli tych terenów. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o wzgórzu Świętego Wawrzyńca, gdzie zostały odkopane fundamenty kościołów. Natomiast te zabytki, które zostały pozyskane z wykopalisk ze Starej Łomży, świadczą o bogactwie tak naprawdę mieszkańców, którzy tutaj żyli, ponieważ na przykład zawieszka brakteatowa z okolic Gotlandii, która tutaj została znaleziona, misa śląska, świadczą o tym, że kogoś było stać na to, żeby kupić taką ozdobę, która na pewno była bardzo droga. Poza tym też świadczy o bardzo szerokich kontaktach handlowych, więc na pewno świadczy to o tym, że to miejsce było bardzo znaczące, było na szlakach handlowych tak naprawdę, ponieważ tutaj się krzyżowały szlaki handlowe. Kupcy, którzy tutaj przybywali z bardzo odległych terenów. co znaczy, że było warto tutaj się zatrzymywać. Mamy również bardzo ciekawy skarb, który został odkopany, akurat nie w Starej Łomży, tylko na Górze Strękowej. On został przekazany w latach 80. do naszego muzeum, ale to też świadczy, że tutaj to były tereny, gdzie przebiegały szlaki handlowe. Jakiś kupiec, który miał bardzo drogie rzeczy, tędy się przemieszcza, co znaczy, że po raz kolejny dowodzi, że szlaki handlowe, które tutaj funkcjonowały, były bardzo ważne. Eksponatów jest mnogość, mamy też zabytki, które zostały na przykład pozyskane z wykopalisk, które odbywały się na Starym Rynku, nie ostatnich, tylko poprzednich. Tutaj został odkopany na przykład warsztat szewski. Możemy tutaj zobaczyć podkówki, które były wykorzystywane do budowy butów. Mamy tutaj fragmenty skór, z których wytwarzano właśnie buty, ale mamy tutaj też piękne ozdoby, które zostały znalezione i na grodzisku w Starej Łomży, czyli kabłączki skroniowe. Mamy tutaj również przedmioty, takie zwykłe przedmioty codziennego użytku. Warto zobaczyć, że na przykład nóż, który był używany 2000 lat temu, ma dokładnie taki sam kształt, jaki w tej chwili jest używany. Wystarczy tylko przymocować rączkę i on dokładnie ma taki sam kształt jak 2000 lat temu. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzęczkami od pasa. W czasach wpływów rzymskich, czyli też mniej więcej 2000 lat temu, sprzączki od pasa wyglądały dokładnie tak samo jak w tej chwili. Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę jest tutaj dużo ciekawych zabytków do obejrzenia.
1: Łomża News. Czas na kolejne magazyny reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. 18. Dywizja Zmechanizowana świętowała dziś w Łomży. To z okazji 8 urodzin. Za nami uroczysty apel, defilada i piknik dla mieszkańców. Mówi generał Dariusz Lewandowski, dowódca dywizji.
4: 18. Dywizja jest jednym z młodszych związków taktycznych i formowana tak naprawdę od 2018 roku. Ale naszą taką złotą zasadą i ideą był najpierw ludzie, ich wyszkolenie, później sprzęt, a później dopiero infrastruktura, bo nic nie zastąpi wyszkolonego żołnierza. Tak? Uczyliśmy się od najlepszych, przyjęliśmy w swoje struktury dwie istniejące już brygady, tutaj, które były widoczne, czyli 21. Brygada Strzelców Podkrańskich, którą wtedy miałem przyjemność dowodzić, i 1. Brygadę Pancerną. I to stanowiło te dwie takie bardzo silne, stare brygady z tradycjami, stanowiły dla nas siłę, stanowiły dla nas, można powiedzieć, bazę szkoleniową i także bazę dla kadry. 18. Dywizja dzisiaj to jest ponad 18 tysięcy żołnierzy. Rozlokowani jesteśmy od przepięknej Łomży, w której się dzisiaj spotykamy, i mojego miasta rodzinnego, no, tak naprawdę, praktycznie do Nowego Sącza. Cała wschodnia granica Polski, 70% to jest 18. Dywizja. 18. Dywizja to jest też kilka tysięcy systemów różnego rodzaju uzbrojenia. Widzimy tutaj z tyłu za mną czołgi Abrams, SEP-3, czyli M2, to jest najnowsze. Tylko Polska i Stany Zjednoczone posiadają te czołgi. Mają ich ponad 300. To są także KTO Rosomak, które widzieliśmy z ZSSW. Tych KTO będziemy mieli prawie 600 sztuk. Mamy bardzo dużo systemów artyleryjskich, ponad 300 różnego rodzaju systemów z możliwościami rażenia do 300 km. Ale tak naprawdę to ludzie. Ten sprzęt jest sprzętem z jednej strony łatwym, ale także wymagającym perfekcyjnego wyszkolenia, żeby jego możliwości były wykorzystane w 100%. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, Żelaznej Dywizji, żeby zapewnić w miarę możliwości swoich oczywiście ochronę dla Rzeczpospolitej, społeczności, dla całego narodu, także dla naszych rodzin. Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin, co też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji jak dla żołnierza, jak obrona swojego gniazda, tak jak dla ptaka. dobrych ludzi. Przede wszystkim ludzi społeczeństw lokalnych, w szczególności, którzy rozumieją armię. Jeżeli nie rozumieją, to po prostu niech ją wspierają. Armia jest specyficzna, tak jak każdy inny specjalistyczny zawód. Ale przede wszystkim armia to jest grupa ludzi, którzy się wzajemnie szanuje i rozumie. I tego wymagamy od poszanowania, od naszych przełożonych, od naszych partnerów społecznych i od wszystkich, którzy patrzą w kierunku armii. Bywam w Łomży, bo odwiedzam mamę, a tak na marginesie. Natomiast w Jedwabnem byłem kilka lat temu, ostatnio na grobie dziadków. Niestety moja służba jest trudna od żagania przez Przemyśl, Rzeszów, więc trudno mi tutaj jest w Łomży bywać. Rzadko prywatnie jestem, ale tak wam powiem coś na marginesie. Z tego miejsca 37 lat temu i 14 dni, czyli dokładnie 1 września 1987 roku, wsiadłem w autobus do Łomży, do Warszawy, jako cywil. I nigdy nie wróciłem już jako cywil, zawsze jako żołnierz. Ten autobus zawiózł mnie do Warszawy, z której pojechałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Cieszę się, że tu jestem. Nie jestem jedynym generałem z Łomży pochodzącym, nie jedynym żołnierzem. Cieszę się też, że w Łomży jest pułk logistyczny, że jest to jednostka 18 dywizji. I życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Mówi pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
5: Dzisiaj Łomża stała się stolicą 18 dywizji zmechanizowanej. W zasadzie to, co pan generał mówi w przemówieniu, przeszłość połączyła się z teraźniejszością i powiedzmy przyszłością. 18 Łomżyński Pułk Logistyczny jest integralną częścią dywizji. Tutaj na placu apelowym mieliście państwo możliwość zobaczenia posztów sztandarowych jednostek, więc jest ich wiele, od praktycznie od Przemyśla po Łomżę. I dzisiaj jest wielkie święto, tak? Rocznica 8. Ja wiążę również swoją rocznicę dzisiaj, bo 7 lat temu na rynku w Łomży otrzymywałem decyzję od ówczesnego ministra odnośnie zadania formowania pułku. Pułk dzisiaj jest, myślę, że integralną częścią dywizji, szerokim zadań realizowanych, które mamy na co dzień, ale też rozwojem samej jednostki w sobie, co na co dzień widać również naocznie przy Alei Legionów. Mówimy o dywizji ze względu na to, że przełożony zawsze układa możliwość zrealizacji święta. Święto ogólnie rzecz biorąc w innym terminie wypada 5 września, natomiast w związku z tym, że szereg zadań było w tym okresie, to święto zostało ustanowione tutaj i tak jak jest to w planie przedsięwzięć, dzisiaj jest tutaj uroczysty apel. Jutro jest gala i część też również jest dzień otwarty koszar już w garnizonie Siedlca. Jeżeli można powiedzieć, to jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że jest to, tak jak powiedziałem, dywizja jest kolebka dywizji jest tutaj. I to dla miasta tradycjami jest ogromny zaszczyt i dla mnie jako dowódcy jednostki, ale również dowódcy garnizonu Łomży.
6: Przyjechał tutaj do nas taki nasz mały przyjaciel. To jest syn mojego brata i chcieliśmy mu po prostu pokazać, jak wygląda Wojsko Polskie.
1: No właśnie, podoba ci się?
7: Tak.
1: Co widziałeś?
7: Widziałam żołnierzy, mundur, zrobiłem 25 wysiadów.
1: Okej, a powiedz mi, czy ty myślisz o tym, żeby kiedyś zostać żołnierzem?
7: Tak.
1: A dlaczego?
7: Bo chcę.
1: Interesuje cię to?
7: Tak.
1: Co pan myśli o takich piknikach, tak? Że wojsko wychodzi do ludzi, pokazuje to, co ma, jaki ma sprzęt, jak to wszystko wygląda?
6: No myślę, że dobrze jest pokazać społeczeństwu, jak to wszystko wygląda. Może nie tyle, czy jesteśmy przygotowani, ale generalnie tą naszą mobilność wojska, tak? Bo jeżeli jesteśmy tu mobilni, to jesteśmy wszędzie mobilni, tak?
1: No, a takie małe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli widzicie ten sprzęt, te pojazdy, jest?
6: No myślę, że jest. Że jest takie bezpieczeństwo, jak to można obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, jak to wygląda i że to takie duże, bo kiedyś takiego sprzętu nie mieliśmy, tak?
1: Dlaczego pan dzisiaj tutaj jest?
8: Syn mnie poprosił, więc krótka odpowiedź.
1: Co pan chciał pokazać synowi?
8: Proszę, tutaj stoi czołg Abrams, tam jest haubica Homar. Bardziej syn mi chciał pokazać, ponieważ on się techniką militarną interesuje, więc jestem tutaj też dla syna.
1: Przyszły żołnierz?
8: Nie.
1: Nie, zdecydowanie nie, ale zainteresowania.
8: Tak, lubię czołgi i pojazdy pancerne ogólnie.
1: Co panowie myślą o tym, że właśnie wojsko wychodzi do ludzi, tak? Pokazuje ten sprzęt, pokazuje to, co ma, co być może kiedyś będzie nas broń.
8: Bardzo dobrze, że wojsko wychodzi do ludzi, natomiast ja uważam, że powinno być jeszcze więcej, powinno być ogólnie wzmocniony potencjał obrony społeczeństwa, przyzwyczajenie społeczeństwa do zagrożeń wynikających z możliwych konfliktów.
9: No, zainteresowałam się tym wydarzeniem, przejeżdżając tu ostatnio rowerem. Dowiedziałam się, że będzie tutaj taka uroczystość. No i myślę, że w tych czasach warto się pointeresować troszeczkę, zainteresować się wojskiem, obroną. Jestem zadowolona, że tu przyjechałam, bo przyjechałam rowerem, byłam na wycieczce rowerowej. No i ten swój czas poświęciłam właśnie tutaj.
1: A myśli Pani, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie wojsko wychodziło do ludzi, pokazywało ten sprzęt, pokazywało te pojazdy?
9: Myślę, że tak, jak najbardziej. Należy tego tematu dotknąć blisko, ponieważ ja też jakby na co dzień nie mam z tym do czynienia. No fajnie, że tutaj przyszłam, bo dla mnie to jest nowość. Tylko oglądałam to w filmach czasami, a tutaj panowie są bardzo mili, wszystko opowiadają. Może nie na wszystkim się znam do końca, ale fajny sprzęt.
1: No właśnie, te pojazdy robią wrażenie?
9: Robią wrażenie. I co mnie tak jako kobietę przykuło tutaj uwagę, że wszystkie te sprzęty są takie czyste. Myślałam, że one z garażu są wyciągnięte. No niestety, ale... Muszą się prezentować i oni muszą o to dbać, żeby to tak ładnie wyglądało.
1: Dlaczego pani dzisiaj tutaj jest?
10: No, słyszałam, że jest święto właśnie tutaj pułku z Łomży, że zjeżdża się dużo jednostek, że będzie defilada, no i że malutki cokolwiek zobaczył, więc też mamy wolne. Stwierdziliśmy, że nawet w środku tygodnia, ale to nikomu nie przeszkadza, więc odwiedziliśmy, żeby pooglądać. No i bardzo ciekawie, można wiele rzeczy się dowiedzieć ze stanowisk, które tutaj się porozstawiały, każdej po prostu pod oddziału, pod dywizji, nie wiem. Każda czymś innym tam dowodzi, więc można się od nich coś dowiedzieć. Jest grupa saperów, tak? Jest też pan ratownik w którejś budce, więc można sobie poćwiczyć pierwszą pomoc. Bardzo ciekawe dla dzieci, więc nawet rodzinką przyjść. Tutaj z tego, co widziałam, można jeszcze zjeść, także grochóweczkę. Także bardzo fajnie zrobione, jakieś zdjęcia można porobić, właśnie tak jak tutaj jeszcze widać na horyzoncie dla dzieciaków, bardzo fajny żołnierzyk na tle, na ściance, żeby móc sobie zrobić zdjęcia, więc uważam, że bardzo super pomysł przyjść tutaj. Myślę, że możemy czuć się troszeczkę bezpiecznie, dlatego że po prostu widzimy ten mundur, widzimy ten sprzęt, który mamy, że to nie jest tak, że nic nie ma, że wszystko jest w ukryciu i my mamy, ale tak naprawdę wy nie wiecie, co my będziemy mieć, tak? Więc fajnie, że można właśnie zobaczyć, pozwiedzać, w ogóle wejść, zobaczyć ludzi, którzy wiedzą, co robią i poczuć się tak właśnie bezpieczniej.
2: SK Łomża.
1: 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów i złotą biżuterię straciła 72-latka z gminy Grabowo. Kobieta została oszukana metodą na wnuczka. O szczegółach mówi Ewa Gołąbek z kolneńskiej policji.
11: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by je ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu słyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy. Rzekoma funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała. W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła. Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki i wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca.
1: Jak chronić dziedzictwo, aby zachować je dla przyszłych pokoleń i jednocześnie odpowiadać na nowe wyzwania? To główne tematy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość Przeszłości, która odbędzie się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Będzie również mowa o przyszłości skansenu kurpiewskiego w Nowogrodzie koło Łomży, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
12: Witam wszystkich Państwa oczywiście w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w naszym muzeum na wolnym powietrzu. które, jak Państwo pamiętają, kilka dni temu obchodziło dziesięciolecie swojego funkcjonowania. To było bardzo duże wydarzenie, ważne wydarzenie dla tego muzeum i muzeum to również kontynuuje następne dzieło, w którym jest też partnerem. Drodzy Państwo, 25 i 26 września w muzeum w Ciechanowcu, to jest muzeum imieniem księdza Krzysztofa Kluka, Muzeum Rolnictwa, odbędzie się duża konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Co to są Europejskie Dni Dziedzictwa, to zaraz Panie opowiedzą. I będzie to przedsięwzięcie, którego partnerami będą trzy nasze muzea należące do samorządu województwa podlaskiego, tak zwane muzea na wolnym powietrzu. To jest Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka, to główny gospodarz, tam będzie się to wszystko zostanie zorganizowane. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i trzecie nasze, najmniejsze można powiedzieć, ale bardzo urocze muzeum, to jest Muzeum Kurpiowskie imieniem Adama Chętnika w Nowogrodzie. Do tego dołącza się oczywiście Instytut Kronenberga i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gdzie całe przedsięwzięcie jest zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa. Czego dotyczy? Drodzy Państwo, chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Jak Państwo doskonale wiedzą, samorząd województwa podlaskiego stara się utrzymać te trzy jednostki na wysokim poziomie. Do tego są oczywiście potrzebne inwestycje, dodatkowe środki finansowe. To się wszystko dzieje, ale nad mechanizmami i usprawnianiem funkcjonowania tychże właśnie muzeum i zachowania dziedzictwa, które w nich mamy, więc architektury drewnianej, będziemy na tej konferencji dyskutować. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, ale nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce. Zapraszamy też cały świat samorządowy, a więc głównie tych przedstawicieli samorządów, którzy są właścicielami tego typu instytucji, tego typu muzeów czy architektury drewnianej. Zapraszamy oczywiście świat naukowy, nauki z całej Polski. Kilka uniwersytetów tam będzie miało swoje wystąpienia i zapraszamy oczywiście cały świat organizacji pozarządowych do tego przedsięwzięcia i też instytucje rządowe, głównie przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Tam będziemy właśnie dyskutować, w jaki sposób stworzyć mechanizmy ochrony zabytków drewnianych. Myślę, że będą bardzo ciekawe wnioski z tej dyskusji, które też być może zamienią się na odpowiednią publikację. Wierzę, że tak będzie. Drodzy Państwo, chciałbym wszystkim organizatorom, czyli naszym paniom dyrektorkom, które stoją za mną, pani dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szefowi Instytutu Kronenberga serdecznie podziękować za takie dobre partnerstwo. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego wspiera to przedsięwzięcie finansowo. Wierzę, że jakieś, znaczy nie jakieś, na pewno dobre wnioski z tego wyciągniemy, które będziemy później mogli zastosować w rozwoju naszych trzech muzeów na wolnym powietrzu, które są w województwie podlaskim.
1: Mówi dyrektor Departamentu Kultury Agata Michałowska.
13: Szanowni Państwo, konferencja, o której dzisiaj mówimy, odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. To również, drodzy Państwo, okazja, żeby pokazywać, przypominać, szanować, ale również przekazywać to nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ramach tej ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne. Nasze Muzeum Podlaskie również organizuje takie wydarzenia. Zapraszam do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o informacje dotyczące wydarzeń organizowanych zarówno w naszym województwie, jak również w całej Polsce, informacje zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez nasze jednostki kultury, będą one zamieszczane na naszych mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało tutaj wcześniej, konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które niewątpliwie jest perłą kultury naszego dziedzictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule online.
1: Mówi prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki.
14: Gdy myślimy o dziedzictwie, rodzi się potrzeba określenia tego wydarzenia, które w tej chwili zapowiadamy, takim oto słowem: zjednoczeni wspólną troską. Ale też można powiedzieć zjednoczeni wspólnym duchem. Te dwa cytaty mają to do siebie, że są również zobowiązaniem. Bo jeżeli jesteśmy tutaj w tak zacnym gronie z udziałem pana marszałka, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzi się współpraca. Po raz pierwszy bowiem w Białymstoku, na Podlasiu, trzy muzea zawiązały sojusz na rzecz tego, co się nazywa rozmowa. Jeżeli szukamy wspólnych rozwiązań, wspólnym językiem będziemy operowali, to musimy sobie zdać sprawę, że to, co nas łączy, jest wartością. I musimy o tym mówić, musimy o tym wspominać, musimy to nazywać. Rzecz nie nazwana jest niczym, zatem powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy tytuł naszej konferencji: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo zagrożenie. Ktoś powie: bardzo poważny. Tak, bo sytuacja jest poważna, wymagająca reakcji, przygotowania na różnego rodzaju konflikty, które być może, oby nie, nas czekają. Zagrożenie to nie tylko punkt zwrotny, ale to również coś, co powinno nas łączyć w poszukiwaniu tego, co nas chronić będzie. Co będzie chronić nasze wartości, co będzie chronić nasze dziedzictwo, zarówno te materialne, architekturę zbudowaną, jak i te niematerialne. Proszę Państwa, chciałbym, aby wybrzmiało tutaj podczas tej konferencji takie oto zestawienie czterech słów: przyszłość, autentyzm, drewno i zarządzanie. Każdy z tych elementów jest cząstką tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwszą sesję, która będzie poświęcona przede wszystkim przyszłości. Co dalej, z kim dalej, w jaki sposób dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nasze spotkanie z tym tematem to jest nasza obietnica, że będziemy współpracować. Chciałbym podkreślić tutaj, kończąc moje wystąpienie, że w naszą koncepcję uwierzyły następujące instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Narodowy Instytut Muzeów, wielkie dwie organizacje międzynarodowe, ICOM i ICOMOS. Ktoś powie, w jaki sposób do Białymstoku zjeżdżają, do Ciechanowca zjeżdżają tak wybitni reprezentanci tak wybitnych instytucji, bo jest taka potrzeba, bo nam zaufano. I pierwsza sesja poświęcona będzie właśnie tego, co się nazywa dziedzictwo, ale w kontekście, jakim ono jest kapitałem regionu, jakim jest kapitałem Polski i co powinniśmy uczynić, aby to, co się nazywa nasze dziedzictwo, było w naszych sercach.
1: Mówi dyrektor skansenu w Nowogrodzie, Anna Szynkiewicz.
13: Druga sesja jest to sesja poświęcona autentyzmowi, którą zajmiemy się w wielu wymiarach. Dokładny tytuł to autentyzm jako kryterium wzorowej ekspozycji muzealnej. I tutaj referaty programowe wygłoszą profesor doktor habilitowana Dorota Folga Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Święch, muzeolog, etnolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas panelu dyskusyjnego, którego będę moderatorem, zajmiemy się autentyzmem w odniesieniu do rzeczy, które nas otaczają, które tworzymy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Ale też będziemy mówić o autentyzmie w wymiarze współczesnym, czyli wykorzystaniu nowych technologii AI. Powiemy sobie o tym, czy one rzeczywiście mogą być autentyczne.
2: SK Łomża.
1: Mówi dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
15: Tak jak powiedział pan marszałek Jacek Piorunek, oczywiście jesteśmy w tym roku jubileuszowym dziesięciolecia i też z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nam środki na przeniesienie kościoła z Seroczyna, gdzie trwają intensywne właśnie budowa tego kościoła. I mi w zaszczycie wypadło mówić w panelu trzecim o architekturze drewnianej jako żywej części naszego dziedzictwa, która wymaga wyjątkowego podejścia między surowcem a turystą. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, a mianowicie powiedzieć o pozyskiwaniu, konserwacji i udostępnianiu. Celem jest połączenie wiedzy eksperckiej i praktycznej, by dać drewnianym obiektom nowe życie. Oczywiście dwa wykłady wprowadzające będą mieć pan doktor inżynier architekt Marcin Górski oraz doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. W panelu udział weźmie pani Agata Michałowska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Filip Gawliński, pan Mirosław Grzyb, profesor doktor habilitowany, inżynier architekt Jerzy Uścinowicz. Moderatorem będę tego panelu ja.
1: Mówi dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Dorota Łapiak.
16: Mnie akurat w udziale przyszedł do moderowania panel w sesji czwartej, która odbędzie się 26 września, więc już w sobotę. Tytuł tej sesji to jest zarządzanie i nowe technologie w muzeum na wolnym powietrzu. Głównym takim punktem wyjścia do dyskusji będzie rola dyrektora muzeum jako muzealnika i menedżera. Ale pomyślimy też o tym, jaka rola przypada organizatorowi, który naszym zdaniem powinien właśnie dążyć i prowadzić regionalną politykę muzealną. A więc w tej sesji będziemy też rozmawiali o problemach, o wyzwaniach, jakie stają dzisiaj przed wszystkimi muzeami w Polsce. Więc zastanowimy się nad takimi pytaniami, jak na przykład wprowadzanie nowych technologii, a jednocześnie też zachowanie autentycznego dziedzictwa. Zastanowimy się nad pytaniem, czy podołamy właśnie wymogom prawnym. Chciałabym tutaj nadmienić, że muzea są zobowiązane do przestrzegania 17 ustaw i chyba kilkudziesięciu aktów wykonawczych, więc można w tym trochę się zagubić. Muzea mają też problemy, może nie problemy, ale na pewno trudności finansowe, a więc chcielibyśmy porozmawiać też o skutecznych sposobach pozyskiwania zewnętrznych środków, jak też o samej właśnie problematyce prowadzenia muzeum, zarządzania muzeum w tych nowych okolicznościach, w nowych warunkach, w nowych wyzwaniach. Te i tego typu pytania, zagadnienia będą właśnie tematem czwartej sesji. Sesja, zresztą cała konferencja będzie też prowadzona online, a więc zachęcam wszystkich do włączenia się, do uczestniczenia w tej sesji. No i cóż, zapraszam też do Ciechanowca. Myślę, że tyle na dzisiaj możemy powiedzieć, ale Państwo też mogą zapoznać się z informacjami na temat sesji, wchodząc właśnie na stronę internetową naszego muzeum i myślę, że też strony internetowe pozostałych skansenów również mogą przekierować Państwa do tej zakładki. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i cieszę się, że to nasze właśnie pierwsze spotkanie i pomysł realizacji zadań naszego województwa, pomysł na to, żebyśmy właśnie zaczęli działać wspólnie. My co prawda już do tej pory pewne takie zadania, pomysły czy też wydarzenia staraliśmy się organizować, aczkolwiek myślę, że ta konferencja będzie, no głównym jej jakby zadaniem będzie też to, abyśmy mogli wypracować markę muzeów województwa podlaskiego.
17: SK Łomża News.
1: Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żebłowska. Zapraszam. Wielkie powiatowe ćwiczenia pożarnicze, a w akcji ponad 200 strażaków z Łomży i regionu. W Lesie Jednaczewskim ponad 50 zastępów Straży Pożarnej przeprowadziło ćwiczenia pod nazwą Leśny Front. Plan był wymagający. Opanować pożar na blisko 30 hektarach lasu. O szczegółach akcji mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Paweł Kopczewski.
18: Na odbiorze do 11.
19: Posłuchaj, siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy las. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór?
18: Zrozumiałem Cię prawidłowo. Dysponuję drugi odcinek bojowy na miejscu zdarzenia.
19: Mamy pożar wielkopowierzchniowy lasu. W tym momencie bronimy budynków, które znajdują się właśnie tutaj w miejscowości Jednaczewo. Jeżeli chodzi o obronę, już mamy ją utworzoną. Mamy znaczne siły i środki na miejscu, ale jednak pomimo wiatru i rozwoju sytuacji mamy do zadysponowania kolejny odcinek bojowy. W tym momencie na miejscu mamy około 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Bronimy działu leśnego numer 18 w leśnictwie Jednaczewo. Już mamy na miejscu grupę dronową. Za chwilkę utworzy się sztab, który będzie już działał w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o grupę dronową, bardzo usprawnia nam działanie, poprawia zlokalizowanie tego pożaru. Widzimy, gdzie front pożaru przedostaje się. Widzimy też również powietrze, ale czasami zarzewia ognia widoczne są również z góry, bardziej dostępne dla działań tutaj dowódcy. W tym momencie pracujemy na sprzęcie typu UTV, który ewentualnie może dowozić nam sprzęt. Zrzucamy wodę do specjalnego zbiornika, tutaj 13 metrów sześciennych, więc to jest bardzo duża pojemność. Za chwilkę będziemy tworzyć już, w tym momencie już jest w trakcie tworzenia punkt czerpania wody, który będzie na Łomżyczce. Stamtąd będziemy czerpać tutaj wodę do tego właśnie pożaru, a wody musimy mieć nadmiar, nie może nam tej wody zabraknąć. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest w granicach 25-28 nawet hektarów. Mamy za zadanie okrążyć ten pożar na odcinku około 2,2 km. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń, po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas zakres działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja na właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe lasów. Bardzo cieszymy się z tego, że jest taka właśnie znaczna grupa. My mamy naprawdę potężną siłę, jeżeli chodzi o powiat łomżyński. Mamy znaczne siły i środki. Większość jednostek z naszego powiatu przyjechały na te ćwiczenia. To są pierwsze ćwiczenia powiatowe z pożarów wielkopowierzchniowych na naszym terenie.
20: Będą kolejne?
19: Myślę, że w tak licznej grupie, jeżeli to wszystko wyjdzie zgodnie z planem, będziemy kontynuować w latach kolejnych.
20: A możemy jeszcze podsumować, czego dokładnie się uczycie podczas takich ćwiczeń?
19: Uczymy się organizacji działań gaśniczych, usprawniamy tak naprawdę, uczymy się, ćwiczymy to, bo oczywiście strażacy mają bardzo dużą, bogatą już wiedzę, ale niestety trzeba ją usprawniać. Niestety, może stety, musimy usprawniać, musimy poprawiać wielokrotnie swoje działania, żeby później przyniosło to ten oczekiwany skutek.
1: W kilkugodzinnych ćwiczeniach wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, w tym drony i system do poszukiwań, mówi Michał Poradowski ze Straży Pożarnej w Suwałkach.
21: Zostaliśmy zaproszeni na ćwiczenia, które organizuje komenda w Łomży. Przyjechaliśmy samochodem dowodzenia i łączności, który mamy na wyposażeniu. Wspomagamy tutaj sztab, który w zasadzie w tym momencie się będzie zawiązywał. Zorganizowaliśmy odcinki bojowe. W związku z powyższym jest potrzeba organizacji łączności. Mamy na samochodzie przemiennik radiowy, mamy dodatkowe anteny do łączności się z komendą tutaj w Łomży. Możemy również, dysponujemy dronem, którym możemy sprawdzić teren dookoła, także szereg rzeczy, które tutaj wykorzystujemy, ale przede wszystkim wykorzystujemy system SIRON. Jest to system do organizacji terenu działań. W zasadzie jest to aplikacja, która pomaga podczas poszukiwań ludzi zaginionych, ale my jako strażacy też wykorzystujemy podczas tego typu ćwiczeń, działań, manewrów, które pomaga jakby przy dużej liczbie osób zorganizować akcję. To jest jakby aplikacja, która w sposób przez mapę pokazuje, gdzie kto jest, bo każdy na tej mapie zostaje oznaczony, jaka jest, ile procent baterii ma jego telefon, z którym się łączy, gdzie jest, w którym miejscu. Można do niego wysłać informacje, przedysponować w inne miejsce, przekazać zdjęcie. Także jest to system, który pozwala nam zorientować się w sytuacji, gdzie jest dany odcinek bojowy, kto co robi i jakby wiemy na bieżąco, kto w którym miejscu jest i nawet jeśli by potrzebował pomocy, coś komuś by się stało, też w tej aplikacji jest możliwość kliknięcia takiego przycisku pomoc SOS i wtedy od razu na czerwono nam się wyświetla, że ktoś w tym miejscu potrzebuje pomocy i nie ma problemów z tym, żeby do niego trafić. Mi się wydaje, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o w ogóle systemy IT plus drony bardzo pomagają w zorientowaniu się, jakby tak, dlatego dowódcy akcji, co się dzieje, gdzie są potrzebne siły i środki większe, gdzie można je zluzować i podczas organizacji takiej akcji jest to istotne moim zdaniem. No i idziemy w tym kierunku, tak, żeby coraz lepiej móc się zorganizować na tym miejscu. My jesteśmy z Suwałk i u nas jest doposażenie duże. Już widać zresztą, jak strażacy mają coraz nowsze samochody. Myślę, że tutaj jest tak samo, tak? Zresztą przechodziliśmy przez plac i strażacy dostają nowy sprzęt, są doposażani. Myślę, że z tym jakby nie ma problemu i myślę, że strażacy sami, którzy użytkują to i mają ten sprzęt, że potwierdzą. Tak jakby przekazanie informacji, ich dokładność, sposób jest ważna. Wcześniej podczas akcji bazowane było na relacji od dowódcy przez radio. Ta łączność była przerywana. W dzisiejszych czasach ważne jest, żeby to było przekazane bardzo dokładnie. Co się dzieje, co się pali, na jakiej powierzchni, jaki jest rozwój tego pożaru, skąd wieje wiatr. Myślę, że właśnie w tym podczas tych ćwiczeń chcemy to przećwiczyć, poprawić, pokazać może też nawet, żeby tego typu akcje duże, bo chodzi o duże akcje, żeby ten przebieg był jak najbardziej sprawny, żeby nie było jednostek, które gdzieś czekają, żeby wjechać do akcji pomoc, żeby dowódca wiedział, że gdzieś w odwodach jeszcze czeka jakaś pomoc, mógł wykorzystać ten samochód, albo żeby te jednostki, które gdzieś są w zagrożeniu, można było poinformować, że front pożaru idzie w ich kierunku, żeby mogli uciec, tak jak było to w Kuźni Raciborskiej. Tak? Myślę, że w obecnych czasach już czegoś takiego nie będzie miało miejsca, no bo już dowódca dobrze wie, gdzie, kto jest, w którym miejscu i co się dzieje.
1: Mówi komendant Łomżyńskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Obrycki.
22: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że jest pożar
0: tutaj w leśnictwie Jednaczewo. Działania strażaków polegają na złapaniu tego pożaru. Niestety ze względu na silny wiatr ten pożar się rozprzestrzenia. No i trzeba zadysponować coraz większe siły i środki. Z jednej strony ograniczyć dostęp zabudowań, które się znajdują wzdłuż drogi, a jednocześnie no, złapać ten pożar w odpowiednim momencie. Około 50 zastępów, 50 samochodów pożarniczych i ponad 200 osób. Strażacy, którzy biorą udział, to są wszyscy z powiatu łomżyckiego. Komendy Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych całego powiatu łomżyckiego. Ćwiczenia służą przede wszystkim doskonaleniu ratowników, współpracy, bardzo dobrej współpracy między ratownikami PSP i OSP. Jak widać, to są bardzo duże ćwiczenia. To też jest praca nad konsolidacją tej grupy. Różne czynniki wchodzą w grę. Współpraca na działce łączności, tak? pomiędzy odpowiednimi odcinkami, współpraca samochodów, współpraca z dostarczaniem wody, dowożenie wody. Także ogólnie rzecz pojęta, jakby współpraca między wszystkimi strażakami. No najważniejsze właśnie jest koordynacja tych działań, tak? Ze względu na to, że jeśli doszłoby do takiego pożaru wielkopowierzchniowego, jest to duży teren działań, no i trzeba skoordynować wszystkie siły i środki. I to właśnie te ćwiczenia mają na celu tą koordynację, pełną koordynację, żeby nie było na zasadzie takiej, że strażacy przyjeżdżają wszyscy w jedno miejsce i gdzieś powstaje korek i jakieś tam nie jest to odpowiednie działanie. I właśnie ku temu te ćwiczenia mają cel. Mieliśmy do czynienia, nasi strażacy tutaj z powiatu łomżyckiego działali chociażby na pożarach tutaj, gdzie miały miejsce koło Moniek, odnośnie gdzie się paliły suche trawy w dolinie, tak? Także są takie pożary. Wiadomo, anomalie występują susze, silne wiatry, co powoduje, że no niestety musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju anomalie czy pożary.
3: Jak jest duże zagrożenie, realne zagrożenie właśnie z tymi dużymi pożarami w naszym regionie?
0: Powiem tak, aktualnie nie ma tego zagrożenia, bo wiadomo, jest prawie jesień. Natomiast w okresie letnim jak najbardziej jest duże zawsze zagrożenie, ze względu na to, że pomimo opadów, deszczu, to zagrożenie występuje, bo są takie fragmenty, że nie wiem, dwa tygodnie nie pada i niestety wtedy ściółka w lesie, kto był, to wie, że jest jak kartka papieru. I do tego, mówię, dochodzi silny wiatr, gdzieś tam nieostrożność osób dorosłych, no powoduje to, że jest duże prawdopodobieństwo takich pożarów. Mieliśmy duży pożar albo bardzo duży pożar na styku Turośl z Bujna. I było tam, ja pamiętam, jeszcze pracowałem w Komendzie Powiatowej w Kolnie. Nie pamiętam ile, ale powiedzmy 6 hektarów, 8 hektarów, jak z tego co kojarzę, to miało takie miejsce pożar. A tak ostatnio mieliśmy w Śniadowie, nie wiem, w tamtym roku koło Śniadowa też około 2 hektarów lasu nam się spaliło i też dosyć, tak mówię, zagęszczenie było duże, leśne, no i trzeba było znacznych sił i środków użyć, nawet mówię, wzywaliśmy na pomoc dromadery, także chyba 2 dromadery nam tam zrzuty robiły, ze względu na to, że suchość powierzchni, z jednej strony zgasimy ten pożar, ugasimy, przemieścimy się, jak nie będziemy przelewali, to ponownie jakby wiatr wznieci ten pożar. Każdy pożar jest inny, natomiast no sama nazwa, jak mówi, pożar wielkopowierzchniowy, to jest ogrom terenu, no i trzeba tym zasobem ludzkim odpowiednio zarządzać, żeby z jednej strony ugasić pożar, z drugiej strony zabezpieczyć ratowników przed różnego rodzaju nieprzewidywanymi sytuacjami, tak? Chociażby na południu Europy, tak? Gdzie mówię, pożar potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością 100 na godzinę, 150 na godzinę. Niewyobrażalna prędkość, coś takiego może mieć miejsce, a ma, tak? Także tak to wygląda.
17: SK Łomża.
1: Około 60%. Na tyle szacuje się wykonanie prac w ramach drugiego etapu budowy łomżyńskich bulwarów. A z nowej infrastruktury rekreacyjnej mamy skorzystać za około rok. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
22: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew, do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń, takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też, aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
4: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
22: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
17: SK Łomża.
1: A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
5: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chetnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego bursztynu kurpiowskiego.

bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam został osadzony. Tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Erydian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe. To, co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski. I to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo. Przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo. W miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem. No, można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. Z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. No więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju. Czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają różne kształty, różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy. To jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używana już chyba najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już z dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory. Tak jak powiedziałem, to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn. Czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyta.

0: płytę ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane mikluzje, czyli coś, co zostało przez tą żwicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i to też w inkluzjach roślinnych, które zresztą na kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona w pewnym sensie zasychała. I to, co dało się tam, że tam przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom, zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w tym przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda, to to jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę i ona czasami właśnie wygląda tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakichś tam elementów, które wpadły do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły do wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kurpiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mieć rozpoznać jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody powtórzny jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc, jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabołowska, zapraszam. To jedna z największych inwestycji w historii polskiej kolei. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltica Białystok-Ełk. To kolejny ważny odcinek, który przybliża mieszkańców regionu, również subregionu łomżyńskiego, do szybkiego połączenia Polski z Litwą, Łotwą i Estonią, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy!
2: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionów i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili. i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy, 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut, 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
2: Mówi wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
5: Kolej, panie ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującym z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Sam jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, panie ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, panie ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
2: Mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Tomasz Klim.
6: To rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku, również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to są również, to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
1: SK Łomża.
2: Mówi prezes PLK Piotr Wyborski.
7: Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach z tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z Grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
2: Mówi członek zarządu PLK Marcin Mochocki.
8: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który zastosowała PKP Polskie Linie Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim, i wykonawcom, i nam, powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazowskiego.
2: Mówi prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
9: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez Unibep, Intop, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt. Ale jest to też kontrakt wymagający. To jest kontrakt wymagający wiedzy, doświadczenia i potencjału, i to konsorcjum te wszystkie wartości reprezentuje, ale wymagający też współpracy. Współpracy wykonawcy, zamawiającego, inżyniera kontraktu, ale też współpracy z państwem, z władzami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie osiągnąć wspólny sukces. Chciałabym też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo zapewne będziemy w wielu momentach państwu przeszkadzać, ale takie są reguły prowadzenia budowy, a zwłaszcza budowy kolejowej. Ale liczymy na państwa wyrozumiałość, bo wiem z doświadczenia, że taką wyrozumiałość, a nawet większą, macie dla wykonawców wykonujących budowę dróg. Więc mam nadzieję, że będziecie dla nas równie tolerancyjni, dlatego że my to budujemy dla was, dla pasażerów. I tu nie chodzi tylko o to, że będzie krócej, szybciej, bezpieczniej, ale będzie też bezpieczniej dla użytkowników dróg, dla kierowców, ponieważ jest to kontrakt, gdzie likwidujemy przejazdy w poziomie szyn, o których teraz tak głośno w ostatnich dniach było.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debolaś pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
12: I po reklamie.

0: Dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje. Jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam u Was? Mam nadzieję, że dobrze, ale nie wiem, czy wiecie, że sobota sama się nie spędzi. Jeśli macie ochotę na muzykę na żywo, no to dziś naprawdę jest z czego wybierać. W Hali Kultury w Łomży Polski Dzień Bluesa. Lokalna ekipa Holly Water na scenie, później Danny Boy Acoustic Blues, a na koniec amerykański gość Hamilton Loomis. No i właśnie ten ostatni może zrobić sporo hałasu, bo jego granie to nie tylko blues, ale też funk czy nawet rock. Wstęp macie darmowy, a bluesowe koncerty potrwają do późnych godzin nocnych.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego? To wie Mateusz Gołębiewski.
17: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
16: Województwa lubelskie i podkarpackie to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
18: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
19: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
18: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzę tuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi tuję, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,40. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 9329.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na Eska News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
15: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
14: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrz wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
16: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej.

0: Betonowy Hioniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Hioniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Gastorama! W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Gastoramie Smart Łomża.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
11: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Debola i spirę!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
0: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian?

0: Jesienne liście. Niezależnie czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej.
11: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
12: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Łomża na czasie.
14: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Nie wiem, czy wiecie, ale w Łomży będzie można przeżyć sentymentalną podróż przez największe polskie przeboje. Już na początku października odbędzie się koncert Goniąc Kormorany. Usłyszymy wielkie polskie przeboje Szczepanika, Grechuty, Wodeckiego, Santor, Połomskiego czy Krawczyka. Będzie też orkiestra, soliści i balet. Chcecie bilety? Nie ma problemu. Dajcie nam znać na maila lomza@sk.pl, a my odezwiemy się do szczęśliwców. No i dziś w Łomży też bardzo muzycznie, bo pamiętajcie, że Łomża świętuje Polski Dzień Bluesa w Hali Kultury.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
16: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
15: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
17: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ego i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zwykle pijemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Kupuj Best Bad w Mediamarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków

0: wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych, aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
9: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
8: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
10: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gagę, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, po kobiecie w sobotę rano jak się nudzi, sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: Ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? To jeśli nie Klimamet. Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
1: A słuchał Eski?
0: Już słucha.
1: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
0: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
1: mam
0: będzie.
1: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
0: No są frytki. Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
1: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fujiu, on wam będzie teraz grał hity na czasie.
0: Mniam!
1: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
5: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.

0: Spotkajmy się w Biedrze.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Dziś Hala Kultury na Starym Rynku zamienia się w małą stolicę bluesa. To za sprawą Polskiego Dnia Bluesa, a na scenie Holly Water z Łomży, Dani Boy Acoustic Blues i na deser Hamilton Loomis prosto ze Stanów. Blues, rock, funk i dużo gitarowego grania. To wszystko macie dziś na wyciągnięcie ręki zupełnie za darmo. A jeśli macie ochotę na porządną dawkę stand-upu, no to w Łomży jutro z programem Atlas pojawi się Piotr Zola Szulowski. No i to będzie dopiero początek tej karuzeli śmiechu w Łomży, bo na początku listopada też Wiolka Balaszczyk.
7: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
7: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
9: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, Tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota ze Skałą, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Temple City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Cieska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm, no wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem, piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie, kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam, muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
17: I po reklamie.

Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie.

0: Nie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po głosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z Radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mester Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki. I za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow. I 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK, Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy. Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Po reklamie.

0: wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje.

0: na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie. Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam u Was? Mam nadzieję, że dobrze, ale nie wiem, czy wiecie, że sobota sama się nie spędzi. Jeśli macie ochotę na muzykę na żywo, no to dziś naprawdę jest z czego wybierać. W Hali Kultury w Łomży Polski Dzień Bluesa. Lokalna ekipa Holy Water na scenie, później Danny Boy Acoustic Blues, a na koniec amerykański gość Hamilton Loomis. No i właśnie ten ostatni może zrobić sporo hałasu, bo jego granie to nie tylko blues, ale też funk czy nawet rock. Wstęp macie darmowy, a bluesowe koncerty potrwają do późnych godzin nocnych.
3: Muzyką się żyje.
4: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Wuczyło.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Michael Bakke, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbria. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
7: i po reklamie.
8: 1, 2, 3.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westy lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Wielka promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
12: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
13: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
12: Absolutnie. Jest cudownie.
11: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram Wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All the Things She Said. Teraz te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: to Toplo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Toplo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Toplo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęło ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty. Radio
1: SK. Reklama. Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 razy.

0: przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Nie wiem, czy wiecie, ale w Łomży będzie można przeżyć sentymentalną podróż przez największe polskie przeboje. Już na początku października odbędzie się koncert Goniąc Kormorany. Usłyszymy wielkie polskie przeboje Szczepanika, Grechuty, Wodeckiego, Santor, Połomskiego czy Krawczyka. Będzie też orkiestra, soliści i balet. Chcecie bilety? Nie ma problemu. Dajcie nam znać na maila lomza@sk.pl, a my odezwiemy się do szczęśliwców. No i dziś w Łomży też bardzo muzycznie, bo pamiętajcie, że Łomża świętuje Polski Dzień Bluesa w Hali Kultury.
16: Muzyką się żyje.
17: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
18: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
17: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką

0: i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Eska. Eska.
0: 2,5 minuty po godzinie 18:00. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... I wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i prima ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
1: 15 zł.
9: Lepiej.
1: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
9: Z kuponami?
1: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: mi. Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
14: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
15: Co czujesz?
14: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
15: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
14: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
15: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
14: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
13: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna

trafić do Was. Impreza. 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausoy Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Komiku

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie m.in. Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Hey, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: kijkiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Dziś Hala Kultury na Starym Rynku zamienia się w małą stolicę bluesa. To za sprawą Polskiego Dnia Bluesa, a na scenie Holly Waters z Łomży, Danny Boy Acoustic Blues i na deser Hamilton Loomis prosto ze Stanów. Blues, rock, funk i dużo gitarowego grania. To wszystko macie dziś na wyciągnięcie ręki zupełnie za darmo. A jeśli macie ochotę na porządną dawkę stand-upu, no to w Łomży jutro z programem Atlas pojawi się Piotr Zola-Szulowski. No i to będzie dopiero początek tej karuzeli śmiechu w Łomży, bo na początku listopada też Wiolka Balaszczyk.
7: Muzyką się żyje.
8: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
9: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
8: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
7: Impreska.
8: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Urzel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Urzel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata. Konstancin Jeziorna to właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
3: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
5: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. O takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: klimatyzacyjne. Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: I po reklamie. Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam u was? Mam nadzieję, że dobrze, ale nie wiem, czy wiecie, że sobota sama się nie spędzi. Jeśli macie ochotę na muzykę na żywo, no to dziś naprawdę jest z czego wybierać. W Hali Kultury w Łomży Polski Dzień Bluesa. Lokalna ekipa Holy Water na scenie, później Danny Boy Acoustic Blues, a na koniec amerykański gość Hamilton Loomis. No i właśnie ten ostatni może zrobić sporo hałasu, bo jego granie to nie tylko blues, ale też funk czy nawet rock. Wstęp macie darmowy, a bluesowe koncerty potrwają do późnych godzin nocnych.
3: Muzyką się żyje.
4: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od nie, lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest ten pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska. Eska.
4: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni Dzień Lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę i życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Nie wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.